0: Na, liebe Gigi, apraio ja neusch. Hurra, Prost, Nine. So bis so, neirinschi Charles Lieta, optimalne Sahaju Mame Sauers, deike braue Lietschne Hodanschko. Nastajtsche durchras svoji Wuschi. Stoase Müslitsche, sto Gigi Jole, wopisuja.
1: Wszelaka drużyna od wulka do małka.
2: Ta może czeska być, ale ty luchka.
1: To ja mam takie czmo zielone, a nic czmo zielone.
3: Ta kulwata.
4: Ta ja czerwone hat zielone.
5: To ja ze swodu. 50% wody.
1: Tam są buczki nudzka.
6: Te są brune. Oder czarne.
7: Sreća takie żółte.
8: A tedy bym z życzku onczyć.
1: A niekotra są cele watkę.
9: A niekro, kiedy są tyle skrupało, to jest zelenina?
10: To rośnie na ziemię.
11: To suszaki kiepsa?
12: Tak podobne te rośnie. Takie waza po ziemi. Te wujki wody po na ziemi leża.
13: Weczu w tych krajach te rostu.
1: Te po nas doma zarodzie to dziu.
14: W leczu te najlepsze słodzie.
15: We lepsze skodziarka.
16: Tu byli skuja nie smę sobą jeść.
17: To może na te kanc czynić.
1: To może te bolu czynić.
18: O, ja jestem czynny. O, ja jestem czynny. O, ja jestem czynny.
0: Te waża po zimie. Wiesz, nitko, lubię dzieci, to jest minine. Ja się skoro myślę, że hej. Potem napisajcie nam wotmu na kartu, a strzelcie ją na MDR Srbski Rozwoz, postoj na miasto Ci. Na poliadnicu potekim, albo widzicie prosisz raz na nasze strony, mama, papa, albo macza, nan, mam zawsze przy tym pomaja, a tam możecie po wysyłaniu womiry jeszcze raz słuchać, a wiedzą możecie nam wotam też nie dom wotmu przyposłać. Sobotu przeradzi wam potem dundak pro wotmu, a dobyczery albo dobyczerce giwa małkeriane myto.

Przedwiac ludzi, toż znano też, że w obkicz powali, ma na oczy tajku spodzinu na hajnicrunę won kistu, ale skiery taki wieczy pakczyk, a z tajkim nadzieszę auta, su ludzo popoczuki, so dzieś kuli, so im w przyrodzie na przykład zalubi przenocuja. Su to takie specjalne stany. Czynisz jo, a czynisz tam na strzyczku, a hiżo so stan, niemale kaś od samo nastaj. To wiesz, nie jest za każdą, ale ja się przedstawiam, że jest to wielki dodom, gdy jedziesz na niekakie rany pleczk świata, odstajesz swoje auto, stłoczysz na odpowiednie knefle, a gotowe tak niekak znamieńcza. A co jeszcze te najrzęsze przy tym, może się ja znamieńcza przedstawić, to są cele od te wszego, a od każdego nieodwiesne. Poladajcie pak najpierw raz, pred hać si tajki stan kupicie, hać so na wasze auto też chodzi. To też zapisane w tych papierach. 6 godzin, 20. Hać stanujecie, hać przenocujecie, auto niedzie, hać niekakim hotelu, polawuki adzieda. Gwiane prózniny!

Zaznanosć waszemu dziesczu albo nuczki też jeszcze raz dawaj z nuczką o miesaczku przeczytali, którymś przyjdzie tutun po takim tu miesaczki jedno dnia, ke krautce, co był on miesaczki szaty zeszył. No hej, on prawie żan problem poparł. Krautc wumiri miesaczk, a jako pak tun, potem przychodny raz, a soke krautce przyjdzie, co by on swoje zeszyte szaty wotę wziął, su tute pak, przewózkę, a zas, pak, przewulkę. A to, że tak doło tam, a sem z miesaczką, a krautcom do nich tutun, potem zadwilują, miesaczkę rekne wodę proszą. Ale to ze mną, a z tobą, to z tymi szatami, a namaj, to niczo nie budzie. A często, gdyż takiego serpa na niebiu wuladam myslu na tutu stawizniczku. Serbske stawizniczki a pojedanczka, kajś na przykład te, kisze Juri Brezan napisał, kakie elefant do ryboszu, namakacze pola nas, na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDA Serbia, a to maja dzieci w oprodzie, gdyż tam szop przeladaja, dosć a na dosć, czynsz, nitko, próżni nach.

0: Orange Soa.
1: Ma Christian Clausen, Spanschitz Kukua.
2: Lube psi posuchaki, lube psi posuchaja. Nasze dzieci maja dżensa, preni dżin prustnin. Budżak, wosrycz noce nie klinka, nie trebaja duo czary z busom jeździć, a tešnic hodzin duo w szuli siedzieć. Nie zmieja do mierce nadawki, abo kontrole. Przychodne 6 niedziele pak nie budu jenoś swobodny czas. Ich dusza może so wodczerstwieć, woni może nowe nazony naromadzić, ze sprzeczelemi a przeczelkami zromadne kwile przeżywić. Tyż to je ważne. Nabożne tydzienie, kiż dżęca w mnoich wosadach zapocznu, su za szo mienowane dobra przyleżność. Wodczerstwienie duszy, nowe nazonienia, kwile miecz, z towarzami a towarzkami. Zromadnie zabieraja solica z Mojzesom. Dzieci zonia niszczo szkuli z jeho żywienia, a jeho woznam za izraelski lud, kajszcież woznam za spójskie żywienie. Młodostni a dorostczeni dzieci przy tym przewodzieja. Wopruja za to swójski dowol a swobodny czas. To je żywa cyrki. Zafacz potun knies.
1: Dole praje Christian Clausen, Spanschitz, Kukua, nadauku damnišeje farskeje, vikarije.

Wczawiżach, a zromadze ze spinguinami puali. W Wutowskim Lubnowie je dole możno wiezo, je tam szklinca, kiedy pinguinowy, a bazen, wot, co kupacych dżeli. W hotelu Wutowski Świat Niemcy Spreewelten, tam masz wulku saunu, a bazen, kinucka, kaszwonka, można się kupaniu, a kiedy prajene wosebitostka, su te podla ludzi zromadnie ze z ludzimi puacy pinguiny. Ja mnie tu nie spostowy, so und runie von nie, ale junu może si to znano dola poprzeć, jęcza netra przeca na Majorku, letacza bo do greckie, francuskie, spanijskie, a byrnoś by tam jenoś jen dzień przebywał, na drugi dzień potem szenu turu ze skajakom, richterycy w Lubnowie, te maja kajaki za wosobu, za dwie, a potem samo za ci, a hiżo si miu ze z dziećimi, nuczkami romadze krasny wulet. Znano nic runie wążęca, ale dziś to słończko potem zaso na nas smiła. Czasacz mięczno jeszcze, a potem słyszycie bo jeszcze serbskim rozwosu, dżęca z Matią Dziswałkom.

Čencovičo je potekim dalša stacija Zadkula Beach Volubuluje Ture, a to ve Konjecach. Tunkruč je motto Šoso Frinkoli. Vesel koncert operetu ze Serbske komorne filharmonije možete Čenca Drežanach doživić, a to večo 20 hodinach Sakske stolice, a to přizvavni cokvi naše knjenje. Jutce zmije vobydlarski policist přichodnu rečnu hodinu Pančicach Kukuje od popolna štorioch do večera šestčich v dome zaradnisko zjaska. Zjavna proba srbsko-muskokora Dylane bude jutce večo sedmich na dvore Konječanskoho domu Dylane v Konjecach. A tam sudaja pražene kobaski, steki a jedne pivo možete se tež popšeć. Zromadny spiewacz chce dża jutce wieczor tyż, a to wykoruje rumnos czy sapskoludowa ansambla wod wieczora szestczych. Sredu wieczor szestczych, to macie składność, so na jednym probowym treningu pospytać, wszako su żony prynio volejbulowe zastupnictwa Viktorie Worklece swoją aktualną sezonu w uspiesznie zakończyli, a nie tylko, żeś ma zajem, może startować ze z jednym tak mianowanym treningom k pospytaniu, a to sredu wieczor 6.00, to budzie we Workleczanskiej Sportuni. Utrobnie jeszcze na to też przeproszeni.

0: Zabożny słowo.
1: Słyszycie od Christiana Klausena z Panczyc Kukua.
2: Lubi przyposłuchaki, lubi przyposłuchajo. Nasze dzieci mają dżęsa, prynie dżyn prustnin. Budżak, wosrycznocy nie klinka, nie trzeba ja do czary z busom jeździć, a też nic chodzin dołowy szuli siedzieć. Nie zmieja do mierce nadawki, albo kontrole. Przychodne 6 niedziele pak nie budu jenoż swobodny czas. Ich dusza może so wodczerstwieć, woni może nowe nazony naromadzić, ze sprzeczelemi a przeczelkami zromadne kwile przeżywić. Tyż to je ważne. Nabożne tydżynje, kiś dżęca w mnoich wosadach zapocznu, su za szo mienowane dobra przyleżność. Wodczerstwienie duszy, nowe nazonienia, kwile miecz, z towarzami a towarzkami. Zromadnie zabieraja so leca z Mojzesom. Dzieci zonia niszczo szkuli z jeho żywienia, a jeho woznam za izraelski lud, kajż też woznam za spójskie żywienie. Młodostni a dorostczeni dzieci przy tym przewodzieja. Wopruja za to swójski dowol a swobodny czas. To je żywa cyrki. Zafacz potun knies.
1: Praj Christian Klausen, z Panczyc Kukua, wenadoku tamniejszeje farskie wikarie.

0: We fokusu je była ta zgromadność. Lajske a profesjonalne umiejące są se wiecej tyżynio przecie zase zmakali, program używali a przytom teke se zeznali. Nowe zyski są przez to nastali. Je to było rum za łużyskie luże pokazać, jak oni sami widzą swoją łużycu, kroni Claudia Arndt.
1: Und das auf ihre eigene Art und Weise. Ohne dass sie von außen drauf gedrückt wird, so muss es jetzt sein, sondern aus den Leuten heraus.
0: Zajemne za sobostatkujących, za publikum, zase čochu dvojko a cerviana nitka nejo všetci bova vížeš, kogo nejo to večašivo je doživio riedne žen poune mežnosťu.
2: Wužyska kulturna scena jose kanc tyżenia prezentirowała strukturna zmena przez wytudobywania brunince. Jo tema była na Lausitz jaże w jawiszczowym programie, któryż su pokazali grotku, drjoku, arbarszczu.

0: Nímsko serski ansambl hrše burzio svišio letos za svojo 50-letno obstaše, k tomu su cvonki tovaristva ugotovali sobotu jubilejny program a su se přepšosili partnerio přijašelo přizvežbnych do živa dva pikolove mistrze. Maria Ilikowska-Winklerova povežejo.
1: Při žurách jo serská gymnaziastka uvítala gesti po staré tradici.
2: Já jsem Emilia Fienbergojc a já strovím gesti s chlebom a solu.
1: Pemałem jo se zahopil růž.
3: Já jsem Burgčurová a já znaju ensemble Belgien Terje. Já lubuju Terje. Já se líbím na program.
4: Za město je to velký vážný, až tak tovarstvo píšaše let lůjko nint obstoj se strastvami, se skulturu, se smůžíku, se serskou rýc, až to je šo prezentné a se s tím zřeživě naše tovaršnosti jo žil našeho města.
1: Groni zagronita za serské přašania v městě a na Kosacojc-Kozelua. Ve zahadnosti jo založba za serský lud podpirała umiejskie nawiedowanie ansambla Groni Zabina Zigowa, niegajszna zastupna przedsedarka.
5: Wiele drugich rejowęskich kubków albo ansamblowiecy nie mamy, ale oni słyszy dalej, obstali, a mają takie doros.
1: Jadna pciżaścia let ją miazy drugim we ansamblu Jana Klaue albo Katja Hering.
6: Tanzen ist für mich ein Lebensgefühl und ich fühle mich wie in einer zweiten Familie und das ist halt schön und deswegen bin ich halt dabei, ne, und bleibe dabei.
7: Die Annette ist unser Steckenpferd hier. Annette ist die Macherin für alles. Sie näht, bügelt, schneidert, sie pflegt die Trachten und sie ist der ganze Zusammenhalt von unserem ganzen Verein.
1: Ta Annette, Annette Bröse, nawieduje Ensemble Wittlita 2022.
8: Ich bin sehr stolz auf das Ensemble, weil es schon so lange existiert. Und ja, welche Wünsche habe ich, dass wir mehr Jungs bekommen? Mehr Tänzer wieder. Und auch vielleicht junge Mädchen.
1: Jubilejny program jo był przechwatający. Moderator Michael Apel jo se rozgraniał z członkami towarzystwa, a na obrazowce se dożywił cały stawizny ansambla. Fotografie z ustupu, z makanią, treninga, a urywki z nawiesionych filmów. A miazy jo se ansambl prezentirował na żywo. Zahopił jo ze zapustą. Zajmnie umiełski a rejołański z wielkim elanom su przedstajeli zieło przy żniach. Parlickam repertuar ansambla susza pak psieza w koreografii Uwe Wrüglera, a sywie psitom su gelcy drażnili żołcza. Jadnap 15 let dujko sumieli zisiecu ryjowarsku kubku Svietlaszka, aż do leta 2019. Anka Caharia Sojc jo tam ryjowała jużo ako gele.
9: My budżomy takie niekakie zisiecu ryjowasz, a ja budu tam takie sobu gotowasz. Myśmy mała kubka, a to budżo wiegin rytny. To jo per lużo ako jo ako gele sobu ryjowało ho. Jo, ja som ešte moda, ale tam som ešte moča bola, jo.
1: Jo mi přerazila do predstavenia. Ako povieściowe figury sumieli pupki Reginy Hermanowej z Lubina, budniki, ludki, nekusa. Kupku Svietlaszka jo nawiedowała Mila Cahariasowa. Do niej su słyszali witaj zisi.
10: A sme teke jadn pszawe żywat wowo kus na jawiszczu przyniesli. A te zisi na jawiszczu su szykne pijedali z herskie. A my sme za przygledajo jano ako oton w wetstawkach informacje w niemskiej rece mieli.
1: Koreografiju jo pisała sama, a muziku jo za nich napisała tylko Katalin Porackojc. Wiele drugich wierażków su geści na tom zariadowaniu dożywili, a na końcu jo ich Michael Apel przeprzosył na zgromadne riołanie. Tam miejscu sydali dujko przosić. Pe programie su ve fuajeju sledovali gratulacije a redne rozgrona, a žilojski hor jo ansambloju gratulirovao na muzikalijski part sve.
11: Mir se spodoba sebe program tojobe vjegin lustne, zajmne. Ja som vizeva filme, obraze, reje.
12: Tojobe vjeraš, also kulturne gživljenja v Dolnje Vužice. Reja pšeza, jo me ne veci spodoba, va dokolaš, jo be ako vživat vovo kusk.
5: Ako som tekete filme v Vureske vizeva, ja som znava šiknih ansamblovih vjetnikov, kenš su hob šetsa ili, a som se s nimi skromatnje živa, va tojo tak rednje zestajo nebo ten ceve program, a ja se živam kak dvojko sme tekte te koreografije meli, a take koreografije žinca širejo vaš tojo v obšauže vjegi napinajuce. Super program.
13: Velgin časne, lušne program, jo. Mi se to velgin spodobal.
14: My, ako publikum, my sme mogali doživiš celu historiju ansambla, a to tak redne pokazane s videami, s filmami, s obrazami, a teke z rozgronom, s cvonkami, a teke z rejovanim.
0: Zugronili Katalin Poradskoic, Simona Pečova, Katrin Obeinszena, Sabina Sigova a Willi Gosore. Jadnab, stogešči jo sledovalo přepšosenju na jubilej Nimsko-serskego ansambla Hršebus ve Pikolo živadle.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Europske menšine DS gromadnje postupovaš pri digitalizaciji. Gornoserski recne projekt Zari ma se dale vjasč, a Vošajnska noc povijesčo ma nove datum. Kotere to jo, a dalčne novosti svišeš o ninto plamnjo, jasom Diana Šicova, dobre žen. Při digitalizaciji trebajo europske menšine zgromadnu strategiju. To je facit zmakanja živoveje kupki menšinu bžeze maša nego stata pla federalistiske unije europskih narodnostčo fuen. Zmakali su se v mjestče Levarden v Nižozemske. Zastupniki šakih menšinu su se tam umjenjali o tom, kak daloko su při digitalizaciji a kotere sredki su sami uvijali. Vece užitne by było aplikacje a programy tak ugotować, aż szykne menšiny nieco w togo maju, groni zastupny předseda domowiny Hartmut Leibner, ako jo pobył na zmakaniu. Za to treba ju podpieru nic jano w tfuen, ale teke w Europskiej Unii, tak Leibner. Za przyduce FUEN-kongres w nazymie we Finskiej, co ta żywowa kupka zgromadnie z możinskiej organizacji FUEN, używasz rezolucji. Gornosarski recny projekt ZARI ma se dalej wjazdcz. Za to jo se ukronił obradujący uberg za przeszania serskiego luda przy Zwieskowym Ministarstwie za Nuczikunę. Gremium Joses Radovau prädne Ras v Srežni Vúžice, a to zachadne stvrtk na Nepilic dvorje v Rúnem. Na poseženju Jošvo mjaze drugim vo dvojkodobne financirovanje zavožbe za serski lud, vo menšinu v Pšava, ako teke vo skrušenje serskeja reca a kulture. Mimo togo su se predstajili usledki Vúžiskego monitora a donentešne stav projekta ZARI. Za jogo pokšacovanje tuchelu novu pšospu vo spichovanje pšigatuju. Po poseženju su se občelniki hyšči ogledali sliepe a tamnejše serski kulturne centrum. Letosa statujo drugi vetresk zanirovanja srežovekovih fresko ve Brjazinskej cerkvi. Molbe na podzajčnych a podvjacornych sčinach muse se hyšči konzervirovaš. Planowania za to w Krajnego Amta za szczyt pomniku są nieco zamknione. Za czas żywo dete se ota a orgele za se z drewom obtwarisz a szczytasz. Spichowańskie towarzystwo za brjazinskie freski pyta za se dare za restaurirowanie, a planujo za september za redowanie przy cerkwi, żoż kszeje postup sanirowania prezentirowasz. Amt Borkowe a Serski Ludowe Ensemble ste se dojadnawe na nowy termin za Vošajnsku noc povijesću. Dvažašća let jo był termin k svjetkam kšuše obsajžone v spektakla při Bismarckovom tomje, a jo kušte leto tisacich luži přivabiu do Borto. Ninto se nažijate za redovarja na vece vestost či při vjedrje, a su termin přepovožili na drugi konc tyženja v juniju. V 11. do 13. junija přidúceho leta jo potakem přidúca noc povijesćo v Borkowach. Vena jo pregovala pěš a čižašća let kulturu v Bramborskej. Ako jo cyniło vedomnostne ministarstvo znate, jo Brigitte Faber-Schmidt po šeške horosči zemreva. Vena jo mjaze drugim navedovala festival Kulturland Brandenburg, a vet leta jaden a dvažasča jo bova za gronita za kulturne vodresk ve krajnem zastojnstvje. Tam jo sobu živava na projektach, ako su byli teke užitne za Serbo, ako spichovanske programa Kulturplan Lausitz a kulturelle ankerpunkte. Vod tych profitiruju nadale serske institucije a muzeje. Krotko jo Faber-Schmidt statkovala teke vilraže zavožbe za serski lud. Faber-Schmidt jo spacetnje z Bochuma a jo bydliva v Potsdamje. Vena jo vodovala 67 let stara.
0: Jadro.
1: Obmrocone a šere se žinca nebio pokažo k startoju tyženja. Tam a zas se desčujo a maksimum žincajšnych temperaturu sme nint podnja juž dojšpili, pla živiš nas čo do 22 stopňu. Frišne večdujo. Víče, teke šere a mokše, vod podnja pak se u nas ubečnijo, U nas w Dolnej Łużycy po niej szopwie z aż do 6 a 2 żarstwa stopniami. Zbytk tydzienia w stanie suchy pla temperaturu około 2 a 2 żarstwa stopniu.

0: Kytka grajo teke přitom veliku rolu?
1: Jo, ale na tych živadłowych stacjonach, ja by tak gronie, tam se teke spiwa, a potem mamy teke żywu muziku z kulobulu teke na zelenej ludce.
0: Na zelenej ludce to gronie po tom cunowaniu, pen wiacor, nic wużo pen uści ten koncert wyt. Kupki kula bola.
1: Jo, tam ja teke ten koncert.
0: Kak by mogli krótko a słodko opisować, kaka muzyka to jo?
1: To jo internacionalna folklora, to jo pičko jazza, a tam są takie serbskie sztucki perla, a takie serbskie sztucki, jazzowe sztucki teke.
0: Ako na przykład mamy my jeden titel?
1: No, na przykład Spivo Verde, mamy tam to jo takie taki serbski jazzowane tytuły, ja pogronię. A jeszcze drugi. Mamy takie internacjonalne tytuły z serbskim tekstem. Na przykład angielski Wonderful World, to jest wielicny świat dla nas w serbskiej rzece, w obłotach. Tak groń mi kwando, groń mi ga, also kwando, kwando, kwando, to jest takie serbski, a wszako rakowiecki.
0: Nyn to pak te gości zwyczajko nie mógł serbski, ale we to serbski sztucki słyszy, jak to gotują Chopin, dwie rycnie?
1: No ja, pan może pićko, pan ulicował, co się tam spiwał, albo co się tam ulicował, albo ta serbska rycja, ona puszczy pak prezentne. Serbski a niemski, jo.
0: Dlaczego jest to ważne, aż takie w Barkowach w serbskiej rzece nieco zaznają?
1: No ja myślę, aż w Błotach trzeba za naszych turystów takie ten serbski element kultury, to kuraż te często nie znają, dlaczego są tam te serbskie pomienowania wszędzie, a pewnie ja im to jasne, aha, to daje się serbska kultura, serbska muzyka, jo, a dlatego to my cenimy.
0: Że mogą ludzie się to takie nieco gronim raz kupić, albo kortki kupić?
1: Te kortki są przecież na przydan na zelenej luce, grüne ecke w Borkowach. Tam dają takie telefon, a to jest nasz partner tam, a ten się zabiera z tymi kortkami.
0: A Zegar 60 se to cunowanie zachopio tam, nic?
1: Ja, Zegar 60 startuje ten prednik zon, a pan mamy jeszcze dwa zona planowane wszyscy. Tam dają takie nieco gieży, a pisze, to jest wszyscy wielkim rednik. Aż te wydro, rednik, jo, będziemy się nażyjać, aż ten wydro, tam takie klapują, pan ja to wszystko wielkim rednik tam.
0: Groni, Frank Kosek, win bużo pedla, ninto pietk asoby tu jasy tego 11. julia, a to jo żywadło przy rzece. Serbskie żywadło, a wiecor bużo wtedy koncert ze skupku Kula Bula. A wesem a 20. augusta bużo pęcletny terminic?
1: No, ale w septembru mamy to jeszcze takie planowane. No to odwisuje od wiedra w septembru.
0: To możemy pen już znaty, co niż albo kwiści dalszym gościom. Uczobny rzek, aż co nas informowali, pen rzucimy wiele wiasa dla uspiecha pen na końcu tygodnia.
1: Uczobny rzek.

Zase startujo vesebny tydzień, ferie se zachopiju ten tydzień stwrtk, a z tym teke dovoluje czas z našiju muziku tydzienia pod motom Hurra ferie, co my se gromaže z wami na ten redny czas jaseliš. Na nowe peniezeżski aktualny magazin se zavešče teke jaseliošo, a ščo narske z kotorymi temami, co my se zabieraš, to vam net przeradio, ja som Anja Kochaj-Czwarcowa. Witam vas učomňažu, co mam redny dzień.

0: We fokusu je bywata zgromadnosć. Lajske a profesjonelne umielce su se wiecej tyżenio przecie zase smakali, program używali a przytom teke se zeznali. Nowe ziski su przesto nastali. Je to bo rum za łużyskie luże pokazać, jak weni sami wiże swoju łużycu, kroni Claudia Arndt.
1: Und das auf ihre eigene Art und Weise. Ohne dass sie von außen drauf gedrückt wird, so muss es jetzt sein, sondern aus den Leuten heraus.
0: Zajemne za sobostatkujúcich, za publikum, zase čochu dvojko a cerviana nitka nejo všetci bova vížeš, kogo nejo to večašivo je doživio riedne žen poune mežnosťu.
2: Wužyska kulturna scena jose kanc tyženja prezentirovala strukturna zmena przed zvet udobywania brunince. Jo tema była na Lausitz jaže v javišćovem programje, kterýž su pokazali grotku, drjoku a barščku.

0: Nímsko-serbski ansambl Hrše Burzio svišil leto sa svojo 60-letno obstaše, k tomu sú cvonky tovaristva ugotovali sobotu, jubilejný program a sú se přepšosili partnerio přijašelo přizvežbných do živadva Pikolove mistře. Maria Ilikovska-Winklerova povežejo.
1: Při žurech jo serská gymnaziastka uvítala gesti po starej tradici.
2: Ja som imeja Firnbergojc a ja strovim gesti s klebom a solu.
1: Pe małem jo se zahopił rusz.
3: Ja som Birgitschurova a ja znaju ensemble wielgin terje. Ja lubuju terje. Ja se lim na program.
4: Za mjesto je to vegin važno, až tak tovarstvo pišaš až let glujko njent obstoj ze strastvami, ze skulturu, ze smužiku, ze sersku rec, až to je šo prezentne, a ze s tim zreživje naše tovarečnosti, jo žil našego mjesta.
1: Groni za gronita za serske pšašanja v mjeste Anna Kosacojc-Kozelua. Ve zahadnošti jo založba za serski lud podpirała umiejskie nawiedowanie ansambla Groni Zabina Zigowa, niegajszna zastupna przedsedarka.
5: Wiele długich rejowęskich kubków albo ansamblowych nie mamy, ale oni są jeszcze dalej obstali, a mają takie dorost.
1: Jadna pciżaścia let ją miazy drugim we ansamblu Jana Klaue albo Katja Hering.
6: Tanzen ist für mich ein Lebensgefühl und ich fühle mich wie in einer zweiten Familie und das ist halt schön und deswegen bin ich halt dabei, ne, und bleibe dabei.
7: Die Annette ist unser Steckenpferd hier. Annette ist die Macherin für alles. Sie näht, bügelt, schneidert, sie pflegt die Trachten und sie ist der ganze Zusammenhalt von unserem ganzen Verein.
1: Ta Annette. Annette Bröse navieduje Ensemble wird leta 2022.
8: Ich bin sehr stolz auf das Ensemble, weil es schon so lange existiert. Und ja, welche Wünsche habe ich, dass wir mehr Jungs bekommen. Mehr Tänzer wieder. Und auch vielleicht junge Mädchen.
1: Jubilejne program jo był przechwatający. Moderator Michael Apel jo se rozgraniał z członkami towarzystwa, a na obrazowce se dożywił cały stawizny ensembla. Fotografie z ustupu, zmakania, treninga, a urywki z nawiesionych filmów. A razy Jose ensemble prezentował na żywo. Zachopił jo ze zapustą. Zajmnie umiejski a rejołański z wielkim elanom su przedstawili zieło przy żniach. Parlickam repertuar ansambla susza pak psieza w koreografii Uwe Wrüglera, a sywie psitom sługelcy drażnili żółcia. Jadnap 15 lat dujko sumieli zisiecu ryjowarsku kubku Swietlaszka, aż do leta 2019. Anka Caharia Sojc jo tam ryjowała jużo ako gele.
9: My budujemy takie niekakie zisiecu ryjowasz, a ja budu tam takie sobu gotowasz. Myśmy mała kubka, a to dużo wiegin redne. To jo per lużo ako jo ako gele sobu ryjowało ho. Jo, ja som ešte moda, ale tam som ešte moča bola, jo.
1: Jo mi přerazila do predstavenia. Ako povišťové figury sú mieli pupky Reginy Hermanovoje z Lubina, budniky, ludky, nekusa. Kupku Svietlaška jo naviedovala Mila Cahariasova. Do niej su słyszali witaj dzisi.
10: A sme teke jadn pszawe żywadwowo kus na jawiszczu przyniesli. A te dzisi na jawiszczu su szykne pejedali z herskie. A myśmy za przyglądają jano ako oton w wetstawkach informacje w niemskiej rece mieli.
1: Koreografiju jo pisała sama, a muziku jo za nich napisała tylko Katalin Porackojc. Wiele drugich wierażków su geści na tom zariadowaniu dożywili, a na końcu jo ich Michael Apel przeprzosył na zgromadne ryłanie. Tam nie su sydali dujko przosyć. Pe programie su ve fuajeju sledovali gratulacije a redne rozgrona, a žilojski hor jo ansambloju gratulirovao na muzikalijski part sve.
11: Mi se spodoba sebe program tojo by vjegin luštne, zajmne. Ja som vizeva filmy, obrazy, reje.
12: To ja by vieraš, also kulturne gżywienia w Dolnej Łużycy. Reja przeza, ja mnie nie wiecie, se spodobawa, dokolaż, ja by ako wizewać wowy kusk.
5: Ako som takie te filmy we Wurejskie vizeva, ja som znała szyknych ansamblowych wietników, kęż su ho przedstajili, a som ze z nimi skromatnie żywała. To ja tak rednie zestajone było ten cały program, a ja se żywam как двойко сме текте те хореографии мели, а таке хореографии жинца ширео ваш, тоя в обшауже веги напинаюце, супер програм.
13: Велген шасне, лушне програм, йо-йо. Мерзе то, то велген сподобал.
14: Мы, ако публико, мы сме могали доживиш целу историю ансамбла, а то так редне показане с видеями, с фильмами, с образами, а теке с розгроном, с цвонками, а теке с реюванием.
0: Zugronili Katalin Poratskoitz, Simona Pečova, Katrin Obeinszena, Sabina Sikova a Willi Gussore. Jadnab, stok ešči jo sledoval ob šepšosenju na jubilei Nimsko-Serskego ansambla Hršebus ve Pikolo živadle.

0: Cerkvine žen Hršobovskega cerkvinega okrajsa se prigotujo, kateriž vetmijo se 16. augusta, ako teke Boršajnski cerkvine žen Gokojcach 6. septembra a Sarski evangelski cerkvine žen 12. a 13. junija 2007 dvažašča Popojcach. Votom bužo teke togorono na pšiducim na žincajšnem zmakanju kupki Sarska namša v Hršobuzu, jo kvisči dao predsedar Spichovenskiego Towarzystwa Zaserskiej Rzeczy Cerkwi Hartmut Leibner. Uzwignuś, jak się oteke już wierask, któryż za lito 2008 a dważaszcza przygotują.
1: Planujemy namszu w strzelaku CTF, also jasne, już obróżo, aż to tej byś dwejo recnie. Na kultupat zmieniamy serskie spiwanie, serskie kialiże, cała liturgia, a szykno bużo zawieść się z wiecznego Wedimskiej Rece, aż przygledarie by mogli sledować. Na kultupat bużo to we przedpolu naszego wielkiego wóżyskiego cerkwinnego dnia Hršobuzu. Aż tam pokazujemy w CTF, aż Serby raju bytostnú rolu v Úžice.
0: Žinca viacor bužové kupce Sarska námša o tomto grona na peseženiu a my vás ďalej informirujeme a viacej novosťu zmijeme net za vás v našich povieščach.

0: Vice jo vam kazane na cytanie ludowego nakwartnictwa domowina w Hrszemuzu w zmakaniszczu Ek 51 przed tego udawar Friedrich Pollack Knigwy von Kamenz nach Palestina. Su to dopomnieża serskiego żurnalista Jurja Vicaza, któryż jo był przed niekak 100 letami duce w całym świecie. Lektorka nakwartnictwa Janka Pieczkoc de Levano w Išči Vece.
1: Prvna a drugi žil tih knjigov ga jo Viča spisal v Gornosavski rice ako original za nakvarnistvo. Te knjigve su tenca se 60-tih letah teke ušli. Ten češi žil, kenč jo se namakal v Serbskem kulturnom arhivu, ten potom nije ušlo, a to jo njen to nove v tih knjigvah.
0: Politiske mrdarstvo v susedstvje, dubiozne gejare v Bivograže, šmuglovanje hašiša v Egyptojske. To su južo kradu vesebne doživinja, ako opisujo Juri Vičas v svojih tekstach, jo se južo nihtem šizjavio, a jo kšio miš pšava s filmovanja.
1: Nie jeszcze nic, nasz to jeszcze dużo, ale ja mogę gronić aż od czeskiego rozgłosa ten międzynarodny szczelak Radio Prag International. Josip Lanas napraszał dla tych knig, a ten ta niemska redakcja dużo te knigy recenzirować.
0: Knigwe von Kamenz nach Palästina obschimiju autobiografiske Texte, namakajome wenig teke journalistiske Twerbe Vičaza, wielega jo pisao za czeski rozgłos we Praze.
1: Nie toga by było cele druge udasze, a problem jo teke szirszko te originalne journalistiske Texte namakasz. Oni tenca strany su se zmienim podpisali te žurnalisti, to su byli povešči, agenturove povešči, a tam ga nio žeden autor. A ten drugi problem je, až jo se to gvone tvarjenje toga českega rozgosa ve Praze na koncu vojne bombardirovalo, a pritom jo se vjele znicivo.
0: Serbska varianta knjigo jo južo ušva oni s titelom Z Prahy do Palestine. Titel serbskega a nimskega udanša se rozeznavate. Jo obšimješe ve to same?
1: Jo, obšimješe jo docista to same. To jedno jo ten gornosrbski original, a to druge jo ten nimski prevož doktora Polaka.
0: Jo, a z toga przewożka słyszysz o wicze wet udawaria Friedricha Pollacka w Hrszebuzu to a drugie wicze wet podnie Sigare Pieszych w Ek 51 na Dwerniszczowej Droze w Hrszebuzu.

Ne tak mal sne josas i schwa program chulas na koin senaja mas jose vam aktuelne magazin spedobau. Vicheche su jure psigotuja obses kulturne magazin vieje vas Gregor Klim, donu vega udasha kulturnego caso pisa rosla zome poglednusch, miase drogim. Mesha uschi spedobne tijin, nasas isu shania granivam, anja koche schwarze war.

0: Kaj bočo tu, koniecach. A tu so ižo pilnie, za bulom skaka, do bula bije, wokujże dybkso tu ojuje nasz turnier, tun szako, nie jest o hunie, akle zaju, kez nasz wysłanie, ale przed, oj, niedźet wymaj hodzino maj, smy ižo tu startowali z turnierom, po takim z dybkom 6, wot na po 6, muža huso mustwa tu przyzewić. A ja spawne pajne tu jeszcze tak prawy przelat nie mam, szako, mam tu przeco rajneju nawodu, a nasza rajna nawodnica dżęca je hiżbieta, ty masz tu opodze przelat, masz wszystko napisane, typki, mustwa, wszystko tu stej. Jak dżęca upada, kiełko mustwo da docła mamy, je nasza stacja dżęca tu ukniowana.
1: Hej Felix, so ja mam przelat, nasza stacja ta by ukniowana, ale potem ma jedno mustwo dola odskoczyło. Hanieczko mamy tu dżęca wygonecach, dżyjat na czym mustwo, ki so wubydruja.
0: Kamieniż odskoczyło, jest so tlahina kwasu, czyli wedro nie by rane dość, albo jak by mu to zrozumieć.
1: Te mustwo jest so, bezpopularne dwójce pod wszelakimi menami przyzwyło. Ha, pon są one prajli, bo nie mam rocza do szluci za dwie mustwie. Ha, to są nie są łotry przeli, a pon z tej dwie osoby te mustwo przyzwyli, a pon są one prajli, bo na że nie możemy dwie mustwie pielnić, dlatego dobymy jenoś z jednym mustwem racza, to tam odbyw się łącz-mącz. Ha, to byłby na że krótko do to, co nasz turnier zapoczął, to rykam o to, bo nas jest monarum nasz muli.
0: Okej, okay, ale dziewat nacz mustwo to je szako jacacz po rejadku, posledni tydzień miach mienosz cinacze mustwo, po takim to iżo raz jasne stopnowanie, a tun rajny system so nitko, po takim to je logiske rozdzieli na 4 skupiny, kaś przeco, a kielko mienczino so dżęca raje, posledni tydzień muža huso mustwa uprodzie wucych nowacz, dokież bych utajnoś cinacze, kak dżęca je troszku, haj, króci czas, no.
1: Haj, musimy zapoczęli ze zdżyć mienczinami, haj, na ruch. Ale dokąd nas gusty wedro jo, haj, to są gusyszcze, a musimy robić przetączną ruchę, a bądź mu dobi naże na sydą mięci, no dzieli idź. A musimy dzieli małki problemczki myli z poczatem, u mnie nic żadne fiszki nie są myli, a też żadne tafliczki. A bądź to szokus przesunął, a musimy dobili gusty z tym rajnym czasem dzieli idź, a nikmu na sydą mięci na rajmo.
0: Okej, ty za to zamówita, za to potem dola, szok lopwe. Gdyż ladamy tu, mamy niekakie faworizowane mustwo, ja tu widzę na liścinie serbska rakieta, je miasto im podla. Możemy rzec, że są to dżęca faworicza, albo ja si muszę pyta klucz, posledni tydzień dobyli, te nie są docela podla dżęca. Czy tu je tu faworizowane, żeby to rekła nitko? Oj, skupinska faza, są widzicie, kiekunce kila.
1: Haj, serbska rakieta, to ma prajsta jakoś przekwapena, one szak są sobie rajbicach tym tytułem, to dobyczeria zdobyli. Dżęca są one kusk swapsze, tam neskry kerozin pobrachuje dżęca, we ich skupina są one, haj, jedna z tych słabszych mustwo, tam mamy na przykład tą dziwą myszyńcu, albo też tą skupinę krokus, która jest w oboje silniejsza. A w skupinie A, ja widzę, że ta słoneczna róża jest jara silna, to choć to te jedynie mustwo, które ma, które się ciro dobyło.
0: Po takim wszystko dobyli. To najpierw raz prynny update, tu z koniec, nie tylko dżale z huczbu, ja są zasob przyzywił.

0: Od 27. 6. do 4. 7. odmijo aše so svetoznate rozkylde festival Danske, tež serbska modžina bieše budla. Náš zadkolár Klaudius je so s nimi rozmówiał.
1: Serbsce modostni sú se s autom do Danske dojeli. 9 hodinov bychu za to popuču, ale če odla jedeš tak daleko po celej Nemskej, jenož zoby so na festival podal. Haj to praj nám Stani Wenzel.
2: A zo vône to takého, zo so kúže leto nejaké máte menšine ve celej Nemskej tričia a do rozmúšindu vo všelakých eventách ve tým liče a za ten Roskilde Festival bude prav ta dánska menšina v Nemsky zamovita. Tuta dánska menšina je to pon halt na Bauk dále doa. A Bauk je pon za to zamovite, bo za to kus vabič. Tak sú moti na to šišli, to je so po nás v Avi skupinen spisoval.
1: Na Roskilde Festivalu bie nimo Serbo tež dánska menšina z Nemsky podla, ale tež mezinárodné skupiny z Polske a Slovakske tam bichu. Dziewali są oni wszyscy romadze, wiedzą miachu potom też lepszyny.
3: A jako dobrowolny, jako dziewacza, tak jak tu na Roskilde Festiwalu, masz też schon jara wielkie lepszyny też. Mezdrym dały tu na przykład jedna Volunteers Village, tak jak na Weska, za dobrowolnych. Tam masz te cyle szeleke poskidki, to że od yoga przez sauna, haczki jednej, zarodzie bez alkohola. Mezdrym dostaniemy też jako sobodziewacy na przykład dobropisy za jedź a picie. A mamy w naszym kempie, w naszym padzie pola SDU też darmotny snydań za nas.
1: Haj časa Watcha Svena je po takim došte redate, kaj sme runie svišeli, na takú čopfu zaunu by so netko tež veselil. Prašené netko vizo je, hač so z cua udani, so na festival s dživovým podželom podač, abo hač se račo prajíš. Break the Rules festival při Beorodským jezeru so lepe poskyči.
2: Nie, tun so šun jara v udani, šako tun festival 8 dňu dohodja, a za to zvejn tam 4 mali 8 hodine dživa, jo, te život sú tie trošku nepříjemné, ale samo na sebi, ta vec o ten ticket za ten Zoo Festival vôkod 300 euro pláči, so to bude pravo jara vúdaný.
1: To klinčí po takým zahrianým doživieniom. Snano je to nešto za vás, taký festival s dživom. K svedčeniu je tam všetko ešte došť kvíle a žaden strach. Ľudí z celého sveta so vie tiež zeznaječe.

0: Ważny fakt za naszych przyposłuchariu.
1: Wyjrze, jedna czezyko, no je jedna czezyko, no bazi szachacz, do to.
2: Zadkula.
3: Zadkula.

Wieczorze, jeliście swierni przyposłuchajo, respektivnie hosćo na naszej beach tourie, to sme stajnie mieli taką typu na każdej stacji, to sme dobyli typuwać, hojkejke mústwo na końcu skupinskie fazy najwiacej dybku czyni, po takim jednotliwe dybki. Dżęca tu, to też zaso mamy, jenoś w innej formie, a możecie wiezo też niszto dobyć, mianujcy dwójce, dwie kartce za kuntworu reje, kotrzeż są nietko tutun konc tydzenia saluje. Samo kombiowe tikety to są po takim za piatk a sobotu. A nitko staje sobie zaprašenie, što dobyće typować. Cel jedno je, wy dobyće typować, kelko ludzi pozdziszo z glicerowym outfitom na naszym skupinskim foczestej. Po takim nitko macie niemale poslednią możność, za niekotre mięczne, so potom tutun skupinski foto czyni. Potom przeliczymy, kelko ludzi na nim je, a potom dwaj najlepsze typaj dobudzie taj dwie kartce za kuntworowe reje w saluje.

0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Co ty szłukam lubi.
3: Zaczynił swój wód zaraz, co dopomnił na wiatr.

0: Aj kaj sme runiežo slušali tu v koniecach při turniere je Svončná Róža, bohužel po skupinskej fáze hižo vonzvečová z turniera, to je potekým jeden z favoritov tu byl. Niekto ste přímni Samuel Paška, on kraje me svojim v Svončnej Róži. Samuelo, na čím záležalo dženca? Dvajdobka na koncu staj falovalo, to jara snadne, jara škoda, abo?
1: Aj, ja bym rekł, że musimy w tej ryb radać to, bo nie jesteśmy do sztybki zbierali, że byśmy się mogli niekiego na końcu się do sztybki uonić, że byśmy się niekiego do czwartego finala szli, ale jest pościnio, aby się gut.
0: To najważniejsze na końcu. Ty nie rajesz jenoż tu przy beach turie, volleyball, ale też w dorostwie rajesz w Worklecach w innym ustwie. A ty si mi runie rekł, że organizujesz wy też jeden turnier. Prajraz, što su tam te informacije kvo do kvo, haj, što vas Rajero očakuje, Captain's Cup to rika, si ja myslu, haj, što to bude, gdje to bude?
1: Aj, also mus otrichimo sobotu ha nedjelu v Worklecach na bičnem felđe, morajemo jemo fira mix, dve žona, dve muđe, haj, muše trebamo tsi mustva, to se može če jemo po Eliasa Komora, privatne Pšizevič, abo pšes našu Instagram page sv.viktoriaworklice92. Haj, muša džuči štrichimo sobotu a nedjelu, a bon se čejemo za vele ljudi tu buđe.
0: Jako mustvo dohromade tam buđe?
1: Vuka 20 mustva.
0: Podaj gim kajš pši naši zadkula bičture tu. Na kužde pat, škoda ešte raz, veľa úspecha pri tomto týždni a veľa úspecha a vesela pri vašom turnére, že slyšeli prizov Česo Pola Eliasa Komora tu na miestne alebo cez Instagram pri Viktorii Worklecach.

0: Za prawe zazbi do druje odziny mam za was nietko naszą legendarną beach hymnu Zadkule.
1: Zadkula.
2: Szandana.
3: Ja w ostu dwie.
4: Ach, Kala, że masz tydzień cały czas przedziudziony. Dzień cały pundziela. To dała wizę jenoś.

A je koniecach, so tu dżentzašo flrinkoli, to je mienujcy nasz dżentzniši moto, nasze dżentzniši štvorte stacje, a netko je tu hulki wokomik přišo, nasze beno tu hižo nauauce stej, a netko tu skupinski wobraz čini potekin, nasza już bieta je to runie hižo przez mikrofon tu rekwa, šice kiš maja jeden outfit, štož ma nie dženešto ze zglicorom činenu, abo so flrinkoli, nekajku ketku, nie dženešto nauwe, we wasach, Kajste ich přeco netko tu prytku na pieskové rajnišťo so stupia a ladaja tu k našemu Bene, do toho tu nepoňže dále ze stáciu, respektíve s našim tunierom. Šice so netko tu zestupač, vy môžete s tým paj konečanský močine pomať šako, tun foto, kýž má na koncu najviace osobou od všetkých stáciou. Tu ta modzina, respektivnie ta wieska, dobudże naszu, haj, naszu challenge, naszu moto challenge, tu tej tury, a tak so potom klitu, jeli tu, najlepszy foto czynimy. Prena stacja beach tury, koniec achotmy. Runie to jeszcze za tym nie upada, so tu niczo nicht tu chce. Pójdźcie proszę tu na rajniszto, zastupajcie so, Claudius tam jest teje, zadkulo, tu raz kiwa, szice tu ladacz, jole ludzios. Zestupajcie, so stuasze mają niczo z glicorom. Nicht tu. Czy so zestupać, tam pryki, tam ta tene mustwo. Tamy, maj. We wasach glicor, jo zestupać, tamy ladacz na naszo bena, tamy beno kiwa. Szice, ki so tu nietko zestupaja, su tak rec. Haj. Tak zaloguja foto. Okej. Okay. Da. Nic. Perspektivně jdeme tu ještě dále powerwatch, ale netko dále hudba. Já nechám při posluchách, já mám štíhádu na nafilič.

Jesatki so one spuszczą mnie svecza salowie kuntworowe reje, a runie kajsz kuntwory przyjdzie tam lieca tojšto DJ-o, miestru im John D, Asinus, DJ Marquez, albo Martin B. Lidom dwaj dny, piatka sobotu, możecie so poriadnie huraj twacz, starice, lerni, salowie, to nie budzie po takim lica cyle taka mala hučba, kajsz zajšwe lita, hewak pak šo po starym waśniu budzie, kajsz to znajecie hižo przez lid jesatki. Dalsze informacje namakacie wizo też na Instagramie.

Na kujzie słońce pchł, kotłusz czuł, gdy się rano wodu czuł. Zaczułam przed snu radość Boża, a dziś nadzieju. Emocji jakaś tutaj życiu, co za nimi we jednym dniu. Dokęż

0: ich ja. Das ist ja Wonka Moje. Neppes Bira. Ja, Postkam. Zatklu Postkam.
1: Wiecie, wasy mich wyba się bierne, a przy tym zatklu Postkacie. Ja minim.
0: No aj.

Kreis. My tu konieca hoćo, a hunie jest o półfinale zakończył, tak so smie so nitko nidom, albo hoj, niekotrych wokomikach po tom finale zawizdać, dziwa miesięca nastupi w finalu przeciło Knofel, a przeczelio pod jakim serbska raketa hunie snadnie haj zwryszczyła półfinalu. Ja dam hoćo nidom k przychodnemu spiewie, tak so możemy przychodnie moderacji potom haj live do naszego wielkiego finala szaltować.